0: Bejong Longti Nintin Li Kung, Kamke Lopti Li Tin.
1: Bejong Longti Nintin Li Kung, Kamke Lopti Li Tin.

0: Bejong Longti Nintin Li Kung, Kamke Lopti Li Tin.
1: Bejong Longti Nintin Li Kung, Kamke Lopti Li Tin.